Ale jest to bardzo ważne, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zrozumieć,